Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

Otóż witam was bardzo serdecznie, milutko, drodzy ludkowie, na radioku sam przed godziną 18, przed 6, taki podwieczorek śląskich muzyki

Zandowo dzisiaj ją naszykową. Bestor dzisiaj by da faflą, weblą, ino po śląsku. No chyba, że mi coś tam wleci, albo by da musiał do kogoś inaczej powiedzieć, to powiem, bra. Ale normalnie śląsko muzyka, śląsko gotka, coś po śląsku do tego też jeszcze doleci. Więc życzę wam richtig fajnego podwieczorka, wszystkiego dobrego. No myślę, żeście ten weekend spędzili fajnie. Dzisiaj mamy wtorek. Nie powiem, że środa, bo wtorek, bra. Ja to już mamy poniedziałek wczoraj, bo nie poniedzieli. No liczę, że wszystko u was w porządku jest, więc zaczynamy śląskie muzyczne kawałki do was już lecą.

Zawołaj raz to mnie oczywiście, jak będziecie mieli inć na inną muzykę, coś posłuchać, co wam na serduszku leży, to już dajcie znać. Jak będę miał to dociep na tył mojej listy i też zaraz poleci. A jak nie, to już jademy dalej.

0: Halo?
1: Witam serdecznie, z tej strony Chris Oxford Duo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Larmo i zapraszam na audycję wszystkich prezenterów. Życzę super zabawy z naszymi piosenkami. Pozdrawiam, Chris Oxford Duo.
0: Ach, Chris, pierwnie tych to dzwonił, hopie, ja nie był przygotowany, że sam wiesz dzwonił. No ale fajnie, Szpedzio, to już dołączamy się do tego. Ja pozdrawiamy wszystkich, co słuchają, sam fajnie, radioka. No i Chris, to już zaśpiewie sam do wszystkich, tak, richtig, do kupy.

Za moje rozstawienie na pewno byliście, jak się dogoda, na trefin szkolny, nie? Takie ze szkoły spotkanie po iluś tam latach, nie? No i wiadomo, że człowiek, ja nie był, bo żaden tam nie organizował, to ja też nie był, ale wiem, że dużo z was było. No więc potem jest takie, no ja wspominają o wszystkim, jak to we szkole było fajnie, ta nauczycielka była fajna, ta była niedobro, ta była pieruna, ten nauczyciel był super i tak dalej, więc takie szkolne wspomnienia, powiem, jak to miał Stach.

Ja, słyszeliście, jak fajnie śpiewali, nie? Rolady, kluski, goście przyjdą, ja wszystkiego jest kupa, no tak to też jest. Ale to nie jest na Śląsku, to nieprawda, bo to jest w całej Polsce. Ja w Polsce, jak idziecie do kogoś, to was też ugoszczą, też stół jest pełny, wszystkiego pieru, bo no, ja, zo. Witamy i pozdrawiamy przyjego gościa z Georg Kelnu, który też już sam załączył, nasza lajera, pra Georg, witam cię serdecznie i festelnie. Georg pisze, witam pyte, ale tyś jest niepunktualny, zawsze żeś to zaczął, zawczas żeś to zaczął. A no ja, Georg, już sam siedzę, to co by no, patrzył na to, ja. No ja wiem, ty lubisz robić niespodzianki, No i miłego grania życzę, napisał Georg Skell. Georg, pikte dzięki. No, dzisiaj sam nie będzie nic od Hyna, Pawaja, kto to jeszcze jest. A, kupa ich tam jest, poła ich nawet nie znam, bo to się tak nosiło w tym karnawale, nie? Zo, ale zawsze coś idzie też bez karnawału wciepnąć. No, dzisiaj sam ci godą same śląskie kuncki, żech narychtował. No, chyba, że ktoś się coś innego zażyczy, to też coś innego poleci. Zo, Georg, śląskie kuncki po śląsku też coś jeszcze do tego by dał się dociepnąć, nie? Aha, Georg, kiedyś ty żeś był młody Karlus, nie? Wszyscy my byli, nie? No, dzisiaj już, no niestety, no. No, ale posłuchać możemy, jak śląskie szwagry śpiewają młody Karlus.

Ja, moi rozdomili, jako to było pra każdy zna swój dom rodzinny, nie? Każdy wie skąd pochodzi, każdy wie, kaj do szkoły chodził, w to go wychował i tak dalej, i tak dalej. Po naszemu szłoby to powiedzieć pewnie gniozdo, nie? Każdy wychodzi z jakiegoś gniozda, nie? Tak, sam taki fajny chłop, on się nazywał Bernard Śmigała, nie? On napisał tak. W tozno z rodzinnego gniozda nie pamięto, do którego się zjeżdżo we każde wielkie święto. Na Wielkanoc, Gody czy Geburtstag oumy, całką familią do niego zjeżdżamy. I uomy trudy, jak Geburtstag miała, całką familią razem się zbierała. Żaden by nie wierzył, że się nos pomieści we ancli na lechu bez mała 40, przy stole wele umy starsi zasiadali, zaś Szyslung i Zofa młodzi zajmowali. We malutkiej kuchni albo na balkonie siedziały na ryczkach najmłodsze łebunie. Po tym żadne inne familijne fajery nigdy już nie miały takiej atmosfery. Rozleciało się gniozdo, kiedy chybło omy. Dzisiaj już w tym grunie się nie spotykamy. Już się prawie nie zno młodsze pokolenie. Tyć przeca w ich głowach wostanie wspomnienie. Wo omie Gertrudzie, kero jak żyła, całko familio do kupy łączyła. Ja, moi drodzy, na ten temat dzisiaj koncek pogodowy, ja?

Ja, moi Rostomili, powiedzcie no, prawda, ale nie cygońcie, nie? Bo cyganie ja też poradzę, ja nigdy, jak mi się uda, to powiem, prawda, a tak to od cygania wszystko, nie? Nie, ale teraz tak bez żartów. Pamiętacie te czasy za bajtla, nie? Richtig, jak byli bajtle, było no wiele, 7, 8, 9, 10 lat, nie? Czy ta 11, bra? Jak uma miała geburstak, jezderkusie, ta buda była pełna, richtig. Wszystkie ciotki przyszli, ujki, nie, kuzyny, kuzynki. Je rumbul, tam się ta furtka nie zawierała. Ja? Jak się zaczęli schodzić, tak powiem, już musieli najpierw też poodbywać, bra, bo to na wsi każdy coś swojego miał, nie? Jedni przyszli z rana zaro na kafeja i na kołocz z makiem albo ze syrem. Przyszli na chwilkę, pogratulowali, powiedzieli, oma, ale przyjdziemy pod wieczór. Nie? Ja. I tak to było od rana aż do późnej nocy. Potem, jak już poodbywali, wele szósty na wieczór, to się zaczęli wszyscy schodzić. Tak jak w tym wierszu od Bernata Śmigały. Ja. Było pełna chałupa ludzi. Do każdego był plac, nie? Kule bele, bele kaj się siedli na ryczka, na chodna, na hoker, na szicluk, na zesel, na stołek, nie? Wszyscy mieli plac, ja? Stół był fol, pełny na stole, jedzenie, picie, wszystkiego było pełno. Najważniejsze było to, że wszyscy znodli czas, bo uma Gertruda albo uma Paula, albo jak się tam nazywała, pra uma Maria, miała geburstak. No toż wiadomo, że trzeba iść, pogratulować, posiedzieć, pogadać, co i jak. Tak to było niestety, było fajnie. Ale powiedzcie, jak to dzisiaj jest, nie? Jest też tak, że furtka się trochę otwiera i zamyka, że wszyscy się zmieszczą, choć ciasno, ale fajnie. Albo jest tak, że buda jest pusto, kaucz pusty, nasz slung żaden nie siedzi. Ryczki nie ma, bo po co? Na okrze żaden nie siedzi, nie? Jako to jest z tymi geburstakami dawni, a dziś.

po pierwsze, Ola, dzisiaj mam same śląskie kawałki muzyczne. Oczywiście, jeżeli ktoś coś innego chce, napisze, to nie ma sprawy, jak mam, to też poleci. To jest, jeżeli chodzi o moja muzyka. Następnie, dzisiaj tak trochę powspominać, jak to było dawniej, jak byliśmy małymi dziećmi, no nawet małymi, no podlotkami, takimi, co już pamiętamy, jak urodziny spędzali nasze dziadkowie. Czy to babcia, czy dziadek, nie, opa, czy oma. Ile to ludzi zmieściło się w tym domu, ile to ludzi przychodziło na te urodziny, a jak to jest dziś? Ile ludzi dziś przychodzi na urodziny, nie? No, coś w tym sensie. Ja muszę do tego jeszcze dociepnąć, dołożyć, że... Moi drodzy, dzisiaj każdy może powiedzieć z tych młodszych pokoleń tak, że ja... Dawni ludzie mieli więcej czasu. Dawni ludzie pracowali, nie mieli tego stresu w pracy, jak jest dziś. Dawniej żyło się inaczej. Człowiek nie gonił za pieniędzmi tak jak dziś i tak dalej, i tak dalej. A ja powiem inaczej. Dawniej, jeżeli chodzi o wieś, na wsi, ludzie mieli zawsze dużo roboty. Zawsze ktoś miał jakąś gospodarkę, jedni większo, drudzy mniejszo, ale zawsze coś mieli, zawsze coś chowali. Czy to krowa, czy koza, czy gęsi, kury, kaczki i tak dalej. Mieli zawsze robotę. Były żniwa, były sianokosy, były, jak się godo, kopanie kartofli, ale jakoś zawsze znaleźli czas, żeby iść na te urodziny, na ten geburtstag, na ten fajer. I zdążyli wszystko porobić. I spotykali się, choć ich było pełno, ale było miejsce do każdego. Więc Ola, coś takiego na dzisiaj. Krzysztof Procyk w piosence Bożyć to gra.

0: Ja, moji raz to byli, ja pamiętam, jak taki podlotek, jak był pra, no to też były kuzyny, kuzynki byli, nie? To jedni troszkę starsze ode mnie, rok, dwa. Ale jak był geburtstag od umy, to ta chupa była pełna. To też był taki ujek, on poradził grać na cyharmonika, na akordeonie i na organkach, nie? No toż wam powiem, jak już potem było tak 7 na wieczór, nie? No to jak zaczął grać, a zaczęli śpiewać na tym geburtstaku, wiadomo, tam się polewali, ja tam zawsze fater albo ktoś tam polewał tym hopom, normalna sprawa, nie? Ale było wesoło. Grał na tej harmonce, śpiewali fajnie, to się pamięta do dzisiaj. No dzisiaj, no ja, no jest inaczej, nie? Dzisiaj wiadomo, geburtstag, geburtstakiem. No ja, nie mają ludzie czasu, bo to nie pasuje. Wolnego nie idzie dostać, a to genau w tym tydniu, ja we środa geburtstag, albo we czwartek. Ja by tak w sobota to jeszcze, nie? No, jedni powiedzmy też, jadą wek, na geburtstag nie ma ich, no i ostatnio też byłem wek, no muszę przyznać, nie? Ja. Po prostu ta wielko taka tradycja mnie się znowu poleku ginie, ja? Poleku ginie. Jest to szkoda, no ale co zrobić? Jak się to godo? Świat się zmienił.
1: This is a story of one young Joe.

Zo, moi rozmówili ją troszkę zbocza z tematu, bo sam Ola Spórnika taką fajną dziochą, ona zawsze fajnie do nas też przychodzi i napisze coś fajnego. To chciałbym jej przeczytać wiersz, który napisał Bernard Śmigała po śląsku, a ten wiersz nazywał się... Ola, na pewno chodziłaś do przedszkola, nie? Bo ten wiersz nazywał się tak. Idzie Ola do przedszkola. Jorguś idzie do przedszkola, a z Jorgusiem idzie Ola. Modzie piero 4 lata, dyć sprytniejszą jest od brata. Jorguś trochę cielepiaty, widać, podał się na taty. Za to Ola całko mama. Wszędy się poradzi sama. Gowa mo nie od parady. Tuż we przedszkolu do się rady. Mogła jeszcze rok być w doma, gdyć się nie zgodziła Uma. Uma, baba już wiekowo, z Olą rady się nie dowo. Durś mo z dziołchą utropienie, można to w przedszkolu minie. Dotóż idzie mało Ola na ficinus do przedszkola. Przyca z osiedlowych bloków na kubiny pora kroków. Bydzie miała tam kamratki, Inga, cera od sąsiadki, ze drugiego placu Asia, Lusia, siostra od Adasia. Bydą lale i mebelki, klocki, inksze, duperelki. Bydzie miała tam co robić, tuż przestanie można zgobić. Gorzej ze jedzeniem bydzie, ze obiadem bydą w biedzie. Dziołcha wielce wymyśla to, eli rada znojdą na to. No i te leżakowanie, to nie dluni bezdzień spanie. Bydą mieli opresję z małą ulą, kryjo, wyjo, ja. Nie wiem, czy Ola wszystko zrozumiała, no bo to jest tak czysto po śląsku pisane, ale idzie Ola do przedszkola, na pewno Ola też do przedszkola chodziła i ma fajne wspomnienia, co? A my zagramy ją.

No i odezwała się nasza Ola, ale nie z przedszkola, tylko z Prudnika. Peter, śląska muzyka mi absolutnie nie przeszkadza, a nawet powiem więcej. Lubię jej czasem posłuchać, ma swój klimat. A co do tej więzi, o której mówiliśmy, kiedyś, jak żyli jeszcze moi dziadkowie i świętowało się ich urodziny, dom dosłownie pękał we szwach. Zjeżdżała się cała rodzina. Wszyscy się spotykali i byli blisko. Teraz, gdy ich zabrakło, to wszystko się rozeszło. Rodzina zaczyna o sobie zapominać. Dziadkowie mieli w sobie coś takiego, że potrafili nas wszystkich związać i trzymać w kupie. Odkąd ich nie ma, to niestety już nie jest to samo. Niestety, Ola, to jest prawda, co piszesz. Jest to przykre, ale tak to jest. I to, mi się wydaje, nie jest to u ciebie. To chyba jest, chyba wszędzie. A jak nie wszędzie, to 99%. Nie wiem, czemu tak jest na tym świecie. Nie wiem, czemu tak jest w rodzinach, że jak się te dziadkowie stracą, jak już odejdą na drugi świat, to jakoś to wszystko ginie. Ucicha, po prostu ucicha. No, chyba jest na to jedna odpowiedź. XXI wiek. Ludzie są zagonieni. Co jeszcze? Może w tych robotach też jest więcej stresu. Co jeszcze? Może bardziej, są internety, w telewizji więcej jest programów. Kiedyś był jeden, potem drugi, to znaczy dwa. Teraz jest ich 200 albo więcej. Może to od tego zależy. Nie wiem, ale jest jak piszesz, że dziadkowie potrafili nas wszystkich związać i trzymać w kupie. Odkąd ich nie ma, to niestety już nie jest to samo. No, jest tak i koniec. Nie ma o czym dyskutować. Tak to jest, a szkoda.

Ja, moi drodzy, mili, fajnie się tak pospominać, bynajmniej nam teraz zostało. Georg Skeln, fajnie sam pisze, Georg jo, już się biera za to. Georg Skeln pisze tak. Dawni to były urodziny. Na stole kołocz, oranżada, wóżt i kartofy zalata. I starczyło. Nie trzeba było, Bóg wie, jakichś wymyślonych potraw, ani tortów ze trzema piętrami. Kołocz był najważniejszy ze makiem i ze syrem, albo z posypką. Do tego kawa we szklonce. Przyszła familio, sąsiadki, kuzyny. Wszyscy siadali przy stole i zaczynało się godanie. Jeden coś wspomniał, drugi coś dopedział. A dzisiaj? Dzisiaj to już inny świat. Komórki leżą na stole, jeden robi fotka, drugi nagrywa, trzeci już to posyła na Facebooka. Zanim człowiek zdąży kołocz ukroić, to już ma ze 20 zdjęć. A jedzenie? Co chwila jakiś nowy przepis, jakieś dziwne nazwy, inne smaki. No nie powiem, tyż to wszystko dobre. Ale ja tam wola porządny śląski kołocz, kawa, wóżt i kartofel zalat. Podobni może było skromniej, ale za to było więcej uśmiechu, godania i bycia razem. Bo nie kołocz, nie tort i nie te wszystkie nowe przepisy są najważniejsze. Najważniejsze są ludzie, co siedzą przy stole i mają do siebie czas. Pozdrowię wszystkich, napisał Georg Skeln. Georg, masz recht, bo tak szczerze jak pomyślisz, cóż tyż to wiele potrzebujesz? Co ci tyż tam pieruncko czy piętrowo torta do? Ja? Wypijesz po tym 4-5 sznapsy, to ci jest źle? A jak masz kołocz z makiem, ze syrem, z posypką, możesz wypić 10 sznapsów, to ci źle nie ma. Ale tak było. Uważony wóżdź, kartofy zalat, albo też jedni mieli sztamp w kartofle i kotlet do tego, pra. Na zagrycha pokryli kącek swojej szynki, troszkę wóżdżu. Ogórek do tego było. Ludzie byli weseli, pogodali się. Muzyczka kaś tam, jak było, to kaś tam cicho grało, ale przede wszystkim przeważnie nie było muzyki. Było po staremu bidni, ale richtig fajnie. Może kiedyś, Georg, jak noc już nie będzie, może kiedyś wrócą te czasy, ale tego nie wiemy. Georg, piękne dzięki za richtig fajny wpis.

So, moji rostomili i čekajte, Vartko, juž to tukaj mom. I Ola z Prudnika piše, tak, fajny ten wierszyk o Oli. Uśmiechnęłam się, choć za moich czasów we przedszkolu królowała Ola bez parasola. Oba są super, a wracając jeszcze do dziadków, szkoda, że dzisiejszy internet i wieczny bieg zabierają nam wspólne chwile. Kiedyś żyło się inaczej, a dziadkowie trzymali wszystko w rydzach i rodzina była bliżej. Pozdrawiam, napisała Ola. Ola, masz rację, ale powiem ci tak, nie będziemy narzekali, jest jak jest, są takie czasy, no i koniec, no i takie czasy są, no i co zrobisz, nic nie zrobisz, no. Jakże powiedział, może kiedyś, jak nas nie będzie, może będą znowu takie czasy, że ludzie będą bardziej razem się trzymać, a nie jedno internet, komórki i tak dalej. So. Adam z Lublińca do nas przyszedł. Adam, pięknie Cię witam. Adam pisze, witam i pozdrawiam Cię, Peter, wszystkich prezenterów Radio Słuchaczy. Miło zaś zagościć na Twojej audycji. Adam, to mnie bardzo cieszy. Pięknie Cię, Karlusie, pozdrawiam. No i oczywiście życzę fajnego wieczorka. Ola, posłuchaj tej piosenki, bo ta jest tako szczególna.

0: So, moi rosto milio, tutaj muszę ta audycja przerwać, bo tutaj pozdrowił mnie taki bardzo, bardzo fajny gość. A ten gość nazywał się Antoś. I Antoś teraz jest u babci i słucha Radio Larmo. Antoś, pięknie dzięki za pozdrowienia od ciebie, Antoś. No więc ode mnie też pozdrowienia lecą do ciebie. Ja ci życzę wszystkiego dobrego, Antośku. No i żebyś mi nie chorował, nie? Masz być zdrowy, nie masz chorować. No, to by tak do Antosia oczywiście było. A teraz szybko Georg Skell napisze: a najbardziej to mnie nerwują te komórki na stole. Ciągle ino słychać to pykanie. Jeden pisze, drugi coś sprawdza. Trzeci fotka robi, a co pora minut każdy zagląda do tej swojej komórki, jakby bez niej nie mógł wytrzymać. Dawniej jak się siedziało przy stole, to się godało, śmiało i słuchało. Jeden drugiego, a dzisiaj siedzą wszyscy razem, a każdy jest tak naprawdę kaj indzi we swojej komórce, napisał Georg Skellu. Georg, no niestety to jest prawda. Jak przyjdą wnuki, ja kiedyś z dziećmi to było tak. Jak dzieci byli w innej izbie, to się powiedziało, ty idź no obejrzyj, co tam jest tak cicho. Co tam jest, co zaś te najduchy tam robią, nie? Co tak cicho jest? Dzisiaj jest inaczej, nie? Dzisiaj idziesz obejrzeć, to oni wszyscy siedzą w tych komórkach, a jak powiesz, a wy nie godacie ze sobą? Ja, godumy, my piszemy cały czas, nie? No, i tak to jest, ja. So, a Antoś do mnie tu napisał, Antoś mówi, że nie jest chory. Antoś, to mnie bardzo cieszy, bo czasami babcia mówi, że masz grypę, jesteś przeziębiony, Antośku, więc mnie cieszy to, że nie jesteś chory. Bardzo fajnie. Okej, ale teraz już możemy coś tutaj zagrać.
1: Radio z twoją muzyką.

Adam z Lublińca pisze, ciekawa dyskusja dzisiaj słysza. Jo tam wola na żywo się pogodać, a komórka może dumnie nie istnieć. Adam, to jest prawda, bo tutaj dzisiaj godowy, jak to było dawniej na Gieburstakach u naszych omów, opów, jak się wszyscy zjechali, wiesz, jak ta buda była pełna komórek, jako komórka. Tam żaden nie wiedział, co to jest komórka, takie coś nie było. Jedzenia też nie było, tak dzisiaj 1000 roztomańtych tam rzeczy, pra, jak Georg Kelder napisał, zgrzuny wóżd, kartofy zalat, pra, i fajer był jak czakowol z makiem, ze syrem, z posypką, kawa, no i tak to było. Gorzołka też była, wiadomo, no. Co, moi drodzy? O, Gabi Skelnu pisze tak, smoki, drogi prezenterze, jo, tak trochę cię słuchała na ogródku, no wiadomo, no, jo, tukę ty na ogródku działcha, no, ale już jest w domu. I tym obchodzeniu urodzin dawniej dzisiaj, po pierwsze, podziwiam coraz bardziej nasze umy, że zawsze fajerowały i dla wszystkich było miejsce. Niekiedy skromnie, ale żaden nie wylos głodny i spragniony. No ja dzisiaj, to my niestety sami sobie winni, my są po prostu za wygodni wszyscy. Za bardzo eleganccy, za bardzo wymyślacy, za mało spontaniczni. Jak tak wejrza na mnie, każde urodziny kaś we świecie, najwyżej zamówia stół w restauracji, na tyle i tyle osób. Ja mogłaby powiedzieć, że mało miejsca i takie usprawiedliwienie. Prawda jest taka, że jak się wspomina te szykowanie, ten cały rozgrabiarz i te sprzątanie po takim fajerze, to wola wyjechać, a nasze umy to jakoś ogarnęły wszystko. Tak więc ludzie, czasy i moda na fajerowanie się zmieniają. I nie ma co narzekać, bo każdy robi tak, jak mu pasuje. Tradycyjnie pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i życzę superowego wieczora. Buziaki do domu i mam nadzieję, że cię uszy nie rozbolą. Ha, ha, ha. Nie, nie bolą mnie uszy. I chętnie kto poczytał. No niestety to też jest prawda. Tak jak ja tu już powiedział, nie roz. Może kiedyś te czasy się zmienią. Kiedyś, nie wiem. Ja, podobało nam się, jak dzisiaj dyskutujemy i wspomnimy się, jak to pierwsze było. Georg, pra, Ola z Prudnika, Adam, jak to pierwsze było. To nam się podobało, fajnie, za bajtla byliśmy, my nic nie robili. My no widzieli, jak się schodzili ujki, ciotki, kuzyny, sąsiadki pewnie, nie, do umy przyszli na Gieburstach, ja. A dzisiaj jest tak, to jest, nie. Ja, czy to za mało miejsca, czy ja wiem, na pewno by się pomieścili, ale... Ta robota to już jest co innego, nie? Ja bym tak przyszło 20 ludzi, 25 ludzi do takiego mieszkania. Jest derkusie. To kaj to, je, runie, kaj to wszystko. Ale dawniej też szło i wszystko było okej, nie? No ja. Moi drodzy, tak to jest. Czasy się po prostu mienią.

Ja, Hojtana, Hojtana, pokaż mi zegarek 7:30 za chwileczkę, moi drodzy. I owo, mogę już za pół godziny zaprosić na moja koleżanka Jola z Prudnika. Adam z Lublinca pisze, ja do przygody już nie ma miejsca, musi być wysprzątane, catering. Ja, Adam, niestety, ja, catering no lepiej, bo to nie musisz robić, tak zostawisz te czarne, nie? Bo catering przyjedzie, pozbierą, tak, to możesz, zapłacisz, jadą, wyk. Jedne dobre, jedne niedobre, no roztomańcie to było. Witam i pozdrawiam sam naszych kierowników. Czekajcie, co oni piszą. Oni jak robią fire, to też całe radio przyjedzie, nie? Witamy i pozdrawiamy Cię, Peter i Gabi, słuchaczy i ekipę radia od A do Z. Z Geburstaku prawie mi przyszli, widzicie? Ale grzecznie, bo rano do roboty trzeba iść. A co do urodzin Downi, a teraz to powiem tak. Downi wszyscy mieli plac, nie było telefonów ani innych udogodnień. Dzisiaj nie ma placu, bo ma się ino dwie albo trzy izby, a rodzina, no ja, się rozrosła. I kto ma to wszystko narychtować? Nie do rady, tak, tak. Pozdrawiamy i fajnego wieczoru i fajnowania życzymy. Pa! Napisali Gabi i Darek. No ja, to tak to już jest. My już to przedyskutowali tu, nie? Że tak to niestety już jest. Albo jak większy fajer, no to wiadomo, trzeba zamówić sala. Teraz, jak ino jest ludzi, powiedzmy, 16-18, sala się nie opłaci, bo jest za wielko. To trzeba więcej. Jak już jest 40, ojej, to już są też inne wydatki. I tak dalej, moi drodzy. So, zagramy jeden kącek. Ja tutaj mam od tego fajnego hopa taki wiersz, co się nazywa Nasza Klasa, okej? Okay?

Ja, moi drodzy, jak padł człowiek, mam sobie jeszcze coś takiego, z takim czymś się podzielić, nie? Nasza klasa. Jak my na początku padali, no ja, te spotkania z naszej klasy i tak dalej, i tak dalej, ja? I to było tak. Pamiętasz, Hajnuś, jak byli my mali, jak na Werdunie my futbol grali, jak w Einfarcie grali my w kepki, w klipa, w golki, albo we ciepki, jak my gonili się po gnojoku, jak my skokali z pierwszego sztoku, jak na plac wypuścili my świnie z chlewa sąsiadce naszej szczerbinie, a jak my we oknie szczaskali szyby i pasy młodojca dostali chiby. A ty pamiętasz, Fridek, ta weta we fuzbal z Nowowsią, łocą koseta, jak u Skowruna my jabłko kupili i we Michni na chodzie my go wypili. I jak zarostki nos przegoniło, a w koło końcka papieru nie było, a szmary od mamy za cigarety, jak we szakecie z nodłaną pety, ta żyła to dzisiaj na życi czuja, gdyż przecza czasów tych nie żałuje. Ze płaczką w łoku wspominam lata, jak Werduń zdoł się być pępkiem świata. Dziś, by przywitać we pamięci te czasy, styknie kliknąć w enecie, wliść do naszej klasy. Tam trafić moga Fritka czy Hajnusia, dowiedzieć się wiela wnuków Mousia, w to jeszcze mieszko w tym naszym Werdunie, w to na Abrahama odpoczywo łonie. Co by my o tych ludziach wiedzieli, jakby my naszej klasy nie mieli. I tref nie jeden tyż zawdzięczymy temu, że w naszej klasie klikamy. Ja, fajnie, pra? Napisał oczywiście Bernard Śmigała. To takie no krótko o tej naszej klasie. No i no ja, no co mam zrobić? Powiedzcie. No nic, no Mirek Jędrowski.

Ja, klasa S, so, ja był w klasie B, nie było S, było A i B, so. Adam z Lubzica pisze, ja jeszcze ubolewam, że kiedyś to na urodziny się czekało z utęsknieniem, bo jeden z drugim się trafił, a dziś nikt na nikogo nie czeka. Adam, co ci mu powiedzieć? Nie chcę nic wiele do tego dodawać, Adam. Są takie czasy. Reszta się możesz sam domyśleć. No co? No jest tak. No ja. Ja, to też prawda. Dzisiaj najwięcej się dowiaduje człowiek z internetu. Jeden z drugim się już nie spotyka. I no tak jak czytasz z internetu się jedynie wie w to ile ma wnuków i tak dalej, i tak dalej. Adam, masz rację. Co więcej, powiem ci co więcej. Kto wiele ma wnuków, kto się rozstał z babą, którego baba odeszła, w to umarł, kiedy pogrzeb, co jeszcze, a ten tak młodo umarł, a ta baba też taką młodo była, miała raka, umarła. To wszystko się dowiadujesz teraz z internetu. No. No trzeba przyznać, że ten internet nie w każdej, w każdej stronie jest zły. Ja też trzeba powiedzieć, że ma dobre zalety, prawda? Ja. So, chciałem jeszcze coś teraz dodać. Aha, co ja się dowiedział, moi drodzy? Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale liczę, że ja, bo mi to ktoś powiedział, zaufany, że dzisiaj, ja, na Śląsku jest nowomoda, więc pytam się, Adam, ty się ze Śląska, pytam się tych, co na Śląsku mieszkają, słyszałem, że jest taka moda, jeżeli ktoś ma urodziny, jak masz jutro urodziny, nie? Jutro masz na przykład urodziny, to dzisiaj w nocy o 12 się schodzą i o 12 się schodzą, winszują, ja, i urodziny fajrują, a potem dopiero fajrują w domu, albo we knajpie, albo w restauracji i tak dalej. Ale chodzi mi o to, że w tej nocy o 12, jak ci minie, ja, 12, ten Geburtstag, jest to tak na Śląsku, że tak to teraz przyjęte?

Co? Moje Rostomili, poleciutku zbliżamy się. Ja powiem, że tutaj się już moja koleżanka meldowała. Ona już jest aże gorąco do tego grania. Ona się urwie. Jogo do Jola. Jola, spokojnie, spokojnie, dziewczyno. Jak o 8 wejdziesz, masz czas do 12, do 1 w nocy. A ona już tako zdenerwowana, już kurde, ten stołek się i całe częście, te 4 monitory, to wszystko już jest tak napolone. Nie, Jola już jest tak do tych... Jola, spokojnie, Jolu. Za chwileczkę wejdziesz, dziewczynko. No i wiadomo, masz czas. O, dobra, a teraz bez żartów. Od godziny 20 zapraszam na naszą koleżankę Jola z Brudnika. Adam z Lunica pisze jeszcze, ja powiem, że starsi jeszcze pamiętają o Geburstakach, ale młodsi jakoś ino złożą życzenia internetowo i tyle. Adam nie chciał tego powiedzieć, ale teraz mnie ruszył. Bez tuż. Okej, okay. Adam, ty wiesz, no ja co ja powiem? Adam, powiem tak. Masz pieruńską rację. Co mnie najbardziej denerwuje, to powiem ci szczerze, jak przyjdą święta Bożego Narodzenia, przyjdą święta Wielkanocy, jak ja już te pieruńskie gadu-gadu otworzę, ci powiem, Adam, prosto z mostu, niech mnie wszyscy słuchają, a jak już widzę, jak już mi kliko ino, te obrazki puszczają, nie? Żaden ci nie napisze, albo tak, bardzo mało, ktoś ci napisze swoimi słowami, ja życzę ci fajnych, zdrowych świąt z rodziną, z dziećmi i tak dalej, nie? To jest uciecha, ale jak już widzę te obrazki, to mnie się aże coś robi, wiesz? Bo to, no tak, ludzie skopiują to pieruństwo, skopiują, nie? I jak bo 40 ludzi na gadu-gadu, to tak to wciepną i myślą, że ci wielko uciecha zrobili, bo ci na święta posłali. Adam, masz rację. Bez tuż, no ja musiał ich to padać, bo tej zaczął, to ją skończył. Bez tuż ci powiem, ja już wcale na to nie reaguję. Ja obejrzę, jak na gadu-gadu mi ktoś napisze swoimi słowami, do tego obrazek dociepnie, z przyjemnością odpiszę. A tak wcale nie odpisuję, ani na urodziny, ani na nic. Bo tak jak godosz, kliknąć, klik myszką poradzi każdy. Okej, musimy coś zagrać.

Zauważ to mi ostatni wpis tutaj na szybko, przecież to już odnową te stery na prudnik. Adam z Lublińca pisze, wiem, że na radiach już obchodzili urodziny w nocy. Na przykład jak audycja była we piątkowy wieczór, a urodziny w sobota, a audycja trwała pora godzin. To wiem, ale, ale o takim czymś jak Godusz jeszcze nie byłem. Może młodzi tak robią. Adam, jeżeli chodzi o radia, to kiedyś, dawno temu, my też tak na Radiu Śląskim Muszkieterach, to my też tak robili, nagrywało się, no i się tam robiło tak. Okej, teraz już tego raczej nie ma, no bo nikt nie będzie do nocy siedział, ja. Teraz chodzi o to, co ja to powiedział, że takie coś jest. No to Adam, powiem ci, że to nie młody, bo to jest facet, co ma 70 lat i wiem to na 100%, nie? Że na ta 70 dzień prędzej przed 12 się schodzili, robili na, to jest na wsi, ma swoje chałupa, posiadłość i tak dalej, to w tej nocy robili wielkie rożno, wielkie ognisko, no a potem dopiero w sobota ta 70 będzie fajrował we restauracji, nie? No toż tak to, tak tyle to wiem. Zo. Okej, okay, moje rozstawili. Ja bym serdecznie... Czekajcie, tu jeszcze... Adam, co tu pisze jeszcze? Wiesz, ja rozumiem złożyć życzenia, jak się mieszka daleko od kogoś, ale ktoś, kto mieszka w twoim mieście i nawet na Geburstach cię nie odwiedzi. No ja, jest tak. Jak widzisz, temat rzeka, pisze Adam, najgorsze to to, że jeden o drugim nie pamięta. Kontakty się urywają, jeden z drugim nie godą. To też jest prawda. Tak jak to napisowych, jak człowiek był mniejszy, to się nawzajem cieszyło na wizyta, spotkanie, a teraz kontakty się urywają, a przecież to ci sami ludzie. Ja, Adam, jest fakt, to, no ja, jest tak, ty to godosz, pra. Zo, moje rozstawienie, ja wam pięknie dziękuję za to, żeście ze mną byli. Ja wam życzę jeszcze fajne zabawy z naszą Mioną, a ze mną po prostu ramówka obejrzycie. Jak mnie prędzej nie będziecie widzieć, to już w piątek na wieczór na pewno. To do zajść. Czymcie się i do zajść.

jeszcze Joli życzę fajne zabawy z wami słuchaczami, oczywiście pełne konsolki, kupa szpasu, no i wszystkiego najlepszego, fajnego grania.

Słuchasz Radio Larmo. Za mikrofonem Jola Sprudnika.

Dobry wieczór, witam was wszystkich serdecznie. Dziś na samym wejściu małe kłopoty techniczne, ale mam nadzieję, że już będzie wszystko w porządku. 20.08, słuchamy Radio Larmo, witam was Jola z Prudnika. Dobry wieczór jeszcze raz i życzę wam, kochani, miłego, fajnego wieczorku i także przyjemnego słuchania piosenek, jakie na dziś dla was wybrałam. Konsolka pozdrowień jest otwarta, cały czas jest otwarta. Witam Bartka, witam Mirka i jest także nasza Bożenka z Kostrzyna nad Odrą. Przed chwileczką audycję swoją zakończył Peter. Dla Petra będzie za chwileczkę piosenka na miły wieczór w podziękowaniu za audycję i także przy okazji życzymy smacznego. Kolacja na pewno już przygotowana, także Peter dla ciebie muzyczny upominek od nas wszystkich.

Już za parę chwilek będę czytała, napisał tutaj do nas Bartek z Kostrzyna, ale zanim to zrobię, jeszcze będzie muzyczny upominek, piosenka ode mnie dla Was wszystkich. Posłuchajmy.

No już, kochani, czytam, co napisał do nas tutaj Bartek z Kostrzyna. Najserdeczniejsze pozdrowienia dla pani Joli, dla Mirka oraz wszystkich słuchaczy Radia Larmo. Pozdrowienia także dla Stanisława, pani Irenki, pani Eli, pani Bożenki i dla Bogusławy. Poproszę o piosenkę Digi Digi. I są dołączone czerwone serducha, jest ich sporo, 14 czerwonych serduszek. Bartek, witam. Dobry wieczór. Serdecznie pozdrawiam was tam wszystkich i życzę fajnego, miłego wieczorku. Także piosenka na życzenie twoje już za chwileczkę będzie, a następna piosenka na miły wieczór będzie ode mnie, od nas, dla was. A teraz piosenka na życzenie.

I moi drodzy, taka fajna mała ciekawostka dla Was. Wiecie, kochani, że pierwsze radio nie miało nic wspólnego z tym, co znamy dzisiaj. Nie było muzyki, prowadzących i reklam. Początki radia to przede wszystkim próby przesłuchania głosu i sygnałów na odległość. A na konsolce pozdrowień witam Mirka, który pisze: no i jestem Joluś. Człowiek ledwo zdążył się rozsiąść, a tu już trzeba być na posterunku. Ale czego nie robić?

0: A teraz, Jolu, mikrofon w Twoje ręce, muzyka na głośniki i zaczynamy nasze wieczorne harce. Ja już siedzę grzecznie, przynajmniej na razie. No to graj, Jolu, niech się dzieje. Tak napisał Mirek, dołączył. Dla Was wszystkich czerwone serduszka wraz z piosenką. Posłuchajmy.
1: Gramy, gramy, gramy.

0: za chwileczkę muzyczny upominek. Piosenka będzie dla Mirka na miły, fajny wieczór, a na konsolce potrowień czekają Bożenka. Jest także Małgosia Górak, Ewa Banaś, jeszcze jeden wpis od Bartka, jest także Bolesław Sprudnika i jest także Ola Sprudnika. Witam Was serdecznie i czas na muzyczny upominek. Piosenka dla Mirka. Posłuchajmy.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

0: I także miło i serdecznie witam, pozdrawiam także, fajnego wieczorku życzę. Także witam naszą Bożenkę z Kostrzyna nad Odrą, która pisze: dobry wieczór Jolu, pozdrawiam Ciebie na Twojej audycji, pozdrawiam Mirusia, Ole, Gabi, Darka, Małgosię Górak, Ewelinę z mężem Robertem. Pozdrowienia przesyłam także dla Bolesława, Irenki, Eli, Bogusi, Stanisława, Bartka oraz wszystkich słuchaczy będących na Twojej audycji. Piosenkę wybierz sama. Dziękuję, tak napisała Bożenka. Dołączyła także czerwone serduszka. Jest ich 8. Szybciutko policzyłam. 8 czerwonych serduszek od Bożenki dla Was wszystkich. I już piosenka, pierwsza piosenka teraz. Myślę dla Bożenki, dla naszej mamuśki, na miły wieczór z pozdrowieniami i z buziakami.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

20:43, a ja szybciutko przypominam, dla kogo są pozdrowienia od naszej Bożenki. Pozdrowienia są dla Mirusia, Oli, Gabi, Darka, Małgosi, Góra, Kaweliny z mężem Robertem, Bolesława, Irenki, Eli, Bogusi, Stanisława, Bartka oraz dla wszystkich słuchaczy piosenka z pozdrowieniami od Bożenki dla was wszystkich. Już teraz posłuchajmy.

0: No i kochani, następna ciekawostka. Nut jest tylko 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. A mimo tych 7 nazw muzycy stworzyli z nich niewyobrażalną liczbę melodii. Niezłe możliwości jak na 7 nut, prawda? Na konsolce pozdrowień witam i także serdecznie pozdrawiam, życząc fajnego, miłego wieczorku. Witam Małgosię Góra, która pisze: witam Cię, Jolu, na wieczornej audycji i serdecznie pozdrawiam Ciebie. Pozdrawiam również wszystkich słuchaczy Radia Larmo, wszystkich prezenterów i prezenterki. Szefową Gabi z mężem, Bożenkę, Mirka, Ewę Banaś i wszystkich bawiących się na audycji. Piosenkę wybierz, Jolu, sama. Życzę miłego wieczoru i miłej zabawy. Tak pisze Małgosia Górak, dołączyła czerwone serduszka. 12, 16 czerwonych serduszek od Małgosi Górak. Serduszka rozdzielone, pozdrowienia przekazane. Czas na piosenkę. Małgosiu, dla Ciebie na miły wieczór dziś zaśpiewa Andrzej Cieriewski.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

I następna piosenka, moi drodzy, będzie dla Was wszystkich z pozdrowieniami na miły wieczór i życzeniami fajnej, miłej zabawy. Piosenka będzie od Małgosi Kurak, a za parę chwilek będę czytała, co napisała Ewa Banaś.

0: Także miło witam wraz z serdecznymi pozdrowieniami. Witam Ewę Banaś. Ewusin, dobry wieczór. Ewa pisze: witaj Jolu, pozdrawiam cieplutko Ciebie i Twoją rodzinkę, prezenterów, sympatyczne urwisy i słuchaczy obecnych na audycji. Życzę fajnej audycji i wspaniałej zabawy z radiem Larmo. Tak napisała Ewa, dołączając także czerwone serduszka. Jest ich 6. Ewusin, dziękujemy. Jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla Ciebie wraz z piosenką na miły wieczór.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

I moi drodzy, radio ma jedną niezwykłą rzecz. Nie musisz nic oglądać, wystarczy słuchać, a resztę dopowiada sobie nasza wyobraźnia. Teraz przypominam szybciutko, kogo pozdrawia Ewa Banaś. Pozdrowienia są dla prezenterów, prezenterek, sympatycznych urwisów i dla wszystkich słuchaczy będących na audycji. Piosenka od Ewy Banaś dla Was wszystkich już teraz. Proszę bardzo.

0: jest z nami jeszcze Bartek. Bartek pisze specjalne pozdrowienia i dużo zdrowia oraz szybkiego powrotu do zdrowia dla Bogusi. Proszę o piosenkę Cleo za krokiem. Krok. No to jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy i także życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.
1: A teraz piosenka na życie.

I również miło i serdecznie witam i także pozdrawiam. Witam Bolesława z Prudnika, który pisze: Jolu, melduje się pan Bolesław. Widzę, że wieczór się rozkręca, więc najwyższa pora zająć wygodne miejsce przy odbiorniku i sprawdzić, co też dzisiaj przygotowałaś. Serdeczne pozdrowienia dla ciebie, Gabi i Darka, pani Bożenki, Oli z Prudnika, całej ekipy Radyjka oraz wszystkich słuchaczy. Jolu, graj nam pięknie, a ja obiecuję słuchać bardzo uważnie. No przynajmniej do pierwszej wyjątkowo dobrej melodii, przy której noga sama zacznie wystukiwać rytm, a wtedy oczywiście wszystko zwalę na muzykę. Tak napisał Bolesław z Prudnika, dołączył dla was wszystkich także czerwone serduszka wraz z piosenką. Pierwsza piosenka jest dla was od Bolesława, a druga będzie od nas dla Bolesława.

i na konsolce Pozdrowień równie miło i serdecznie witam, pozdrawiam także, witam Olę z Prudnika, która pisze: Jola znowu gra, nasza audycja wróciła na falę i w głośnikach w końcu pulsuje prawdziwe życie. Słucham Cię uważnie od samego początku, od pierwszej sekundy i aż brakuje mi słów, ha ha ha, korzystając z tej pięknej chwili. Chcę też najgoręcej pozdrowić całą naszą radiową rodzinę, wszystkich wspaniałych słuchaczy, którzy teraz są przy odbiornikach. Tworzymy razem niesamowitą społeczność. Jolu, leć na tej audycji. Czerp uśmiech pełnymi garściami i udowodnij, że mikrofon należy do Ciebie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. I Ola dołączyła czerwone serduszko, a ja Wam jeszcze nie opowiadałam, jak skończyła się nasza wyprawa na grzyby do lasu. Ola mnie zaprosiła, bo włączyła nawigację, która prowadziła nas przez 1,5 godziny wszędzie, tylko nie do lasu, ale w końcu dotarłyśmy grzybów. Trochę nazbierałyśmy, były podgrzybki i jakieś tam grzyby, których nie byłyśmy pewne, ale pewna pani nam podpowiedziała, że to są dobre grzybki. Ola zrezygnowała, wszystkie oddała dla mnie, ja je poczyściłam, wyczyściłam, przebrałam, Mirek narobił sosu, no i żyjemy. Ola, pozdrawiam Cię serdecznie i już piosenka dla Ciebie ode mnie.

0: gubię się w szczerze.
1: Moi drodzy, jutro do lasu też się wybieramy, ale tym razem Mirek autem nas zawiezie, także będzie bezpiecznie.

moi drodzy, za 4 minutki wybije 21:30. Zapraszam na konsolkę za 3-4 minutki. Konsolka pozdrowień będzie zamknięta. Moja audycja zaplanowana dziś do godziny 22:00.

0: Radiolarm gra 24 godziny na dobę. Legalnie. Na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radiolarmu. Radio, które gra dla nas.

Na konsolce pozdrowień ponownie witam Mirka, który pisze, a teraz specjalny meldunek dla mamuśki Bożenki i całej ekipy kostrzyńskiej. Mamuśko Bożenko, posyłam Ci z Prudnika najcieplejsze pozdrowienia i mocny, serdeczny uścisk. Niech ten wieczór przyniesie dużo uśmiechu i taką dawkę dobrego nastroju, żeby wystarczyło jeszcze na jutro. Pozdrawiam serdecznie i ściskam również Bogusię, Stasia, Bartka, Irenkę i Elę. Kochani, u Was pewnie już radio gra, każdy wygodnie usadowiony, a jak znam życie, to przynajmniej jedna osoba twierdzi, że tylko słucha, podczas gdy reszta doskonale wie, że pod stołem noga już wystukuje rytm. Bożenko, trzymaj tam swoją kostrzyńską ekipę, bo jeszcze się tak rozkręcicie, że Jola będzie musiała specjalnie dla Was przedłużyć audycję. Bożenko, dużo ciepła ode mnie dla Ciebie i całej Waszej paczki. Fajnie, że znowu jesteście razem z nami, tak napisał mi.

Już za chwileczkę będę czytała, co pisze Ola, Bożenka, Małgosia Górak, jest z nami także Georg Skel, Bolesław, z Prudnika jest także Gabi i Darek, jest Mirek i jeszcze Małgosia Górak i jeszcze Ola z Prudnika. Kochani, uwaga na paluszki, za chwileczkę, a nie za chwileczkę, już idę, zamykam konsolkę, pozdrowień, tu jest ta pierwsza, 36. Także już uwaga moi drodzy, chowamy paluszki, konsolka pozdrowień jest już zamknięta, a czytam co pisze Ola z Prudnika. Ten wieczór przy radiowych hitach płynie zdecydowanie za szybko, czas ucieka, ale pozdrowienia dla mojej niezastąpionej ekipy po prostu muszą pójść. Ślę serdeczności dla wujka Mirka, mamuśki twojej Bożenki, Bolesława oraz wszystkich przy odbiornikach. Tak napisała Ola, dołączyła 3 czerwone serduszka wraz z piosenką dla was. Proszę bardzo.

No i czytam, moi drodzy, co jeszcze napisała nasza Bożenka. Moc gorących pozdrowień przesyłam dla Ciebie, Jolu, Oli, Małgosi, Eweliny i dla Gabi. Poproszę dla Was o piosenkę Dwa Serca. Piosenka ta jest także dla wszystkich słuchaczy. Dziękuję. I są dołączone czerwone serduszka od Bożenki. Za chwileczkę piosenka za piosenkę. Dziękujemy.

I za chwileczkę, kochani, piosenka. Piosenka będzie na życzenie Małgosi Górak. Małgosia pisze: witam i pozdrawiam ponownie, Jolu, ciebie. Pozdrawiam również Bożenkę i Kasieńkę z Warszawy. Poproszę o piosenkę List z Morza, Jacek Silski. Dziękuję, tak napisała Małgosia Górak. I także dołączyła czerwone serduszka. Już za chwileczkę na życzenie Małgosi Górak zaśpiewa Jacek Silski List z Morza. Piosenka jest dla Bożenki i dla Kasieńki z Warszawy.

0: I jest z nami także Georg z Köln. Również serdecznie pozdrawiam i również miło witam. Fajnego wieczorku także życzę. Czytam, co napisał Georg. Dobry wieczór, Jolu, na Twojej audycji. Gorące pozdrowienia dla kierownictwa tego zamieszania i całej ekipy radia. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, również sympatyków radia Larmo. Jolu, zagraj proszę Zazdrośnicę. Zauważyłaś z pewnością, że jest w poczekalni. Mam nadzieję, że pójdzie do góry. Miłego wtorkowego wieczoru i dobrej nocy wszystkim życzę. Tak napisał Georg. Czerwone serducho dołączył także. Zazdrośnica czeka w poczekalni. No to, moi drodzy, wiemy, co robić. Piosenka przygotowana. Ta piosenka będzie dla Georga i od Georga dla Was wszystkich. I będę czytała za parę chwilek, co napisał Bolesław z Prudnika, Gabi i Darek. Później jeszcze jest wpis od Mirka, od Małgosi Górak, od Oli i od Bożenki. Teraz piosenka na życzenie Georga, Mariusz Kalaga i Zazdrośnica.
1: A teraz piosenka na życzenie.

już czytam, co napisał Bolesław Sprutnika. Jolu, wygląda na to, że pan Bolesław powinien już powoli zwolnić miejsce przy radiu. Dziękuję ci za dzisiejsze granie, za muzykę i za ten przyjemny wieczór. Człowiek siada tylko na chwilkę, a później okazuje się, że czas uciekł gdzieś szybciej niż ostatni kawałek z playlisty. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli dziś z nami. Wasza obecność sprawia, że temu naszemu radiowemu spotkaniu naprawdę chce się towarzyszyć. Jolu, tobie zostawiam mikrofon i dalsze czarowanie muzyką. A pan Bolesław udaje się na zasłużony odpoczynek. Do następnego spotkania. Jolu, trzymaj się ciepło i graj dalej. My będziemy słuchać. Dołączone są także od Bolesława dla was wszystkich czerwone serducha i równie miło i serdecznie witam. Pozdrawiam także, życząc jeszcze fajnego, miłego wieczoru, a witam Gabi i Darka, którzy piszą: witamy, pozdrawiamy i jeszcze super wieczoru życzymy słuchaczom od A do Z. Ciebie i tobie, Jolu, i Mirkowi, i każdemu, kto pisał i nas pozdrawiał. Pozdrowienia odwzajemniamy, obfitego grzybobrania życzymy, a dziękujemy serdecznie. No i dobrej nocy z pięknymi snami, a piosenkę dla wszystkich słuchaczy twego wyboru poprosimy. Dziękujemy. No zobaczymy. Jutro przekonamy się, jakie będzie to nasze jutrzejsze grzybobranie. Dla was także jeszcze miłego wieczoru, później spokojnej nocy. I teraz będzie piosenka od Gabi i od Darka dla was wszystkich. I dla Gabi, i dla Darka także.

czytam, co pisze tutaj jeszcze do nas Małgosia Górak. Jolu, bardzo dziękuję za piękne piosenki i upominki oraz wspaniałą audycję. Piosenkę poproszę dla Ciebie, Dwa serca Bobby. Życzę miłego dalszego wieczoru i są dołączone także czerwone serduszka. Małgosiu, dziękuję serdecznie za piosenkę. Dziś już Bobby śpiewał, wyśpiewał dla nas Dwa serca, więc od Ciebie dla mnie dziś zaśpiewa ktoś, coś. Posłuchamy za chwileczkę. Piosenką dzielę się z Wami wszystkimi, a Tobie, Małgosiu, jeszcze raz serdecznie dziękuję i także życzę spokojnej nocy.

tym jak melodia. Na konsolce pozdrowień jest jeszcze wpis od Oli, która pisze: Jolu, dziękuję za fajną audycję i mile spędzony wieczór. Głowa już mi dziś nie pracuje, więc zdaje się na Twój gust. Zagraj coś fajnego dla nas na dobry wieczór. Dzięki i dobranoc, tak napisała Ola, dołączyła czerwone serduszko. No to będzie coś fajnego dla nas i dla Was od nas. Będzie tęcza marzeń.

0: I jeszcze, moi drodzy, czytam, co napisała Bożenka i będzie jeszcze wpis od Mirka. Bożenka nasza pisze: Jolu, widać, że ta pani dobrze się zna na grzybkach i dzięki niej, moje kochane dzieci, żyjecie. Proszę jej podziękować. Dobranoc, dziękuję za piękną audycję i poproszę dla wszystkich słuchaczy o piosenkę. Tak napisała Bożenka, dołączyła 7 czerwonych serduszek. Dziękujemy za piosenkę i także życzymy naszej Bożence spokojnej, przespanej nocy. Piosenka za chwileczkę od Bożenki z Kostrzyna.
1: No to gramy.

I moi drodzy, na konsolce pozdrowień jest jeszcze pis od Mirka, który pisze: no i moi drodzy, powoli trzeba będzie odstawić smartfona na miejsce i przyznać, że kolejny wieczór zleciał nam zdecydowanie za szybko. Joluś, dziękuję za muzykę i za to, że znowu zebrałaś nas tutaj w jednym radiowym gronie. A wszystkim, którzy dziś byli z nami, za słuchanie, pozdrowienia, rozmowy i wspólnie spędzony czas. Wielkie dzięki. Bez Was to radio nie miałoby tego samego klimatu. Teraz już pora zwolnić, odłożyć wszystkie sprawy na jutro i dać sobie trochę spokoju. A jeśli ktoś jeszcze mówi, że tylko jeden kawałek i idę spać, to ja tego nie słyszałem. Joluś, jeszcze raz dzięki za piękny wieczór. Kochani, trzymajcie się ciepło, odpoczywajcie i niech ta noc będzie spokojna. Dobrej nocy, kolorowych snów i do następnego radiowego spotkania. Tak napisał Mirek, dołączył dla wszystkich czerwone serduszka, 22:11. Kochani, ja też także serdecznie Wam dziękuję za dwie godzinki tutaj spędzone wspólnie. Dziękuję za pozdrowienia, za piosenki, za miło spędzony czas. Życzę Wam jeszcze miłego wieczoru, spokojnej nocy, pięknych, kolorowych snów, ale to dopiero jak pozasypiacie. Jeszcze piosenka będzie ode mnie dla Was wszystkich na dobranoc. No i co, kochani, uciekam. Dziękuję serdecznie. Była i grała Jola z Brudnika. Do usłyszenia. Dobranoc.